2, 3. Ekspres trojček. Trojček je ekspresov. Izbira smeri je tvoja. Kupra, Porsche Varoškova. Stoj. Loka.

2, 3. Ekspres trojček. Trojček je ekspresov. Izbira smeri je tvoja. Kupra, Porsche Veroškova. Stoj. Loka.